potrzeby, bo wojna robi znaki, a to będę uredy, a na te moje uredy. I to ja mogę kurać, to jest kredy. Tak nie radzę, tak nie chodzi, jedno na zmagę. Kreślista, podpis bez pudorana. Uczyni, uczyni, samo uczyni. Jedino tak, to możesz to wrócić. Niż tak dobro, aż tam jest. Niż tam se zmiło, aż tam jest mija. Swe se bora, dobro prowadza. Tego na primia, na sepi, to nie pada. To stalo jakieś dobro, tak jak dzisiaj, ale bez zabawki.